0: Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe.
1: Sikuthatha sikubeke
0: uKhozi FM. Uhamba phambili.